0: normal chciałeś!
1: To się Liga Sport. To się Liga Sport. To się Liga Sport.